Malonje omvera konse kumene muli, ndabweranso ndi programu ina ya zaulimi. Muli ndine Efrem Tedown, pamakina a Marildo Roberto.

Malonje omvera konse kumene muli, ndabweranso ndi programu ina ya zaulimi. Muni ndine Ephrem Tedown, pamakina a Marildo Roberto.

着你嘞，也围着你嘞，呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀Ndodo siri kumanja Tono wakalu Ali ya gali ya gali Amba waladariye Ndito waine